Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, ti, kulikitaka, ti. Kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka, kulikitaka.